Ici la radio des étudiantes. Hier Studentenfunk. Studentska agencja radiowa. TIE CHI, Agencio di Studio.

Here, Student Radio Agency. Ici l'agence de la radio des étudiantes. Here, Student. Studencka agencja radiowa. TIC, Agencja Studenta Radio.

Here's Student Radio C. Isolance de la radio des étudiantes. Here's Studentfunk. Studentska agencja radiowa. THC, Agencio Disunta Radio.

hear student radio. C'est la radio des étudiantes. Hier Studentenfunk. Studencka agencja radiowa. TIE CHI, Agencio di Studio.

hier Studentenhofunk. Studentska agencja radiowa. TIE CHI, agencjo di radio.

here, Student Radio Agency. Ici la radio des étudiantes. Hier, Studentenrundfunk. Studentska agencja radiowa. TIE CHI, Agencio di Studio.

here student Radio Etsy. De la radio des étudiantes. Here student and studentska agencja radiowa. THC, agencjo di studentów.

here Student Radio Agency. Ici l'agence de la radio des étudiants. Here Student. Agencja radiowa, czyli Agencjo di Studenta.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co? Co?

zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się

Na Stre Miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła

dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

Te 5, 1, 5. Białe wino na kieliszki, 4 zł za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem.

0: Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

zazdrośnicy. Darem ty chcą podlewić pierwsi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi. Czyliż pustym domysłem te czary.

nie potrafi określić ubojeń tej woni, co z ciebie jako z róży snem podartej płynie. Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem, nigdy dość nie wysłowi.

Witam z tej strony. Witam was, Elvis. Po raz pierwszy w tym roku w audycji Serytmia. Jak zwykle w tym roku, tak samo w każdą środę o 9:00 będę miał dla was porcję ciekawej muzyki. Trochę hip-hopu, trochę muzyki elektronicznej, trochę klubowej, tak jak zwykle od pewnego czasu. Dzisiaj będzie pół godzinki hip-hopowo, a pół godzinki tak atmosferycznie, drum and bassowo. Jak na razie rytmy ze stajni grupy A Tribe Called Quest. Parę płytek wygrzebałem parę dni temu i stwierdziłem, że fajnie będzie, jak puszczę na te numery, to są naprawdę dobre kawałki. A pewnie albo ich nawet nie znacie, a jak nawet je znacie, to większości nie pamiętacie. Na wejście poleciał Once Again, teraz Your Full Expression, A Tribe Called Quest.

Co do grupy A Tribe Called Quest, to opowiadałem już o niej wiele podczas jednej z moich poprzednich audycji, jakoś w zeszłym roku, dawno, dawno temu. No teraz mogę dorzucić tylko tyle, że no ogólnie grupa rozpadła się, znaczy no tak w sposób dość naturalny, jakiś tam kontrowersyjny, nagły czy kontrowersyjny, ładnych parę lat temu, ale w zeszłym roku słyszałem plotki, że mają się zejść z powrotem, zebrać do kupy i wydać jeszcze jeden album, ale jak na razie nic o tym nie słyszałem. Tymczasem dalej A Tribe Called Quest, Stressed Out.

Teraz jeszcze taka lekka namiastka tego, co będziecie mogli słyszeć w drugiej połowie audycji, czyli 15 minut projekt, ale na razie słuchamy Tribe Called Quest. Przed chwilą poleciał kawałek Stressed Out, za chwilę poleci jeden z moich ulubionych kawałków tej grupy, Lack of Lucien, taki bardziej energiczny, taki klasyczny, właśnie pompujący pozytywne wibracje hip-hop. No i w sumie myślę, że go puszczę właśnie teraz.

Przed chwilą minęła godzina 21.30, a wysłuchacie Studenckiej Agencji Radiowej, a dokładnie audycji Serytmia. To jest ostatni kawałek A Tribe Called Quest na dzisiaj, Midnight. Potem już pojedziemy z 15 minut projekt. A tak może jeszcze kilka słów, tak sobie wypadałoby, skoro jest to pierwsza audycja moja w tym roku. Powiedzieliśmy więcej, co się będzie działo. Znaczy, jak na razie nie planuję wielkich zmian z powodu braku czasu, spowodowanym sesją i okresem przedsesyjnym. No tak mogę dać dla przykładu, że nie śpię już od 36 godzin, bo muszę napisać program na borkę. Piątkowa, to już inna bajka. W każdym razie zaraz po sesji, o ile starczy mi sił, spróbuję przygotować coś w stylu, znaczy mam dwie koncepcje. Przeczytałem jedną mądrą książkę, teraz jestem w trakcie czytania drugiej. Chciałbym zrobić coś w stylu historii house'u albo historii muzyki hip-hopowej, taką audycję cykliczną na kilka odcinków, tak żeby za bardzo nie nudzić, wiadomo, nie męczyć, ale przynajmniej takie najważniejsze rzeczy, żeby rozświetlić umysły wasze. Ale to zobaczymy. Tymczasem A Tribe Called Quest, Midnight. Feel out on the dome and said, come on, yo, we leaving. Came out on the scene as he told her to beep on. So his man stand with a blunt in his hand.

Prawda o Boże, co pomoże? Czemu to zrobiłeś? W krótką chwilę spierdoliłeś tyle, choć starałeś się starać. Błaga, zbrodnia i kara, ta myśl powraca wciąż jak w koszmarach. Nie takie proste, jak się może stawać, to 100% jebana sprawa. To być taka niewinna zabawa, to nie kolejny dzień stracony. Głupot narobiłeś dużo więcej, jak na razie do tej pory wszystko było bardzo pięknie. A teraz może wiele pęknie. W takich chwilach chodzi o to, że ktoś mięknie. To duży żal, że sobie w brodę nie zabiłeś nikogo. Ale to trochę jakbyś strzelił sobie w głowę. 7:30, sam na sam z Bogiem, ze swoim monologiem, na który nikt ci

To przed chwilą to był najdłuższy chillout w mieście, 15 minut projekt, teraz kawałek zatytułowany 15. Co do samej grupy to niewiele mogę powiedzieć póki co, bo niewiele o niej wiem. Usłyszałem o niej całkiem przypadkiem, oglądając oglądałem jakoś przypadkiem show Kuby Wojewódzkiego, w którym akurat była Kaja i oni tam grali jako taki przerywnik artystyczny. I wtedy po raz pierwszy usłyszałem ten projekt, a warto dodać, że swoją płytę wydali właśnie wytwórni, której właścicielką jest Kaja. Co ciekawe właśnie, że ona zmierza w takich kierunkach muzycznych, znaczy, że przynajmniej chce promować taką muzykę. No gratulacje dla niej. A tymczasem słuchamy dalej 15 minut projekt 15.

Postaram się troszeczkę pomieszać te kawałki i je lekko poskracać, bo z reguły są długie, tak co najmniej 6-7 minut mają, a zostało nam 10 minut, więc będę tak przeplatał w miarę często. A na razie Jazzy Moment, taki 1,5-minutowy przerywnik z ich pierwszej płyty 15 minut projekt.

Ja się będę powoli żegnał, już jest za 50, za chwilę przebudzenie. Ja zapraszam za tydzień, jak zwykle w środę 21. Nie wiem co będzie, ale myślę coś fajnego. Tymczasem na zakończenie Mind Confusion z wokalem Nowiki. 15 minut projekt, na razie.

0: tej wódce, gdy już dobrze dniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jakby co, to

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków, chyba 2 razy, ale...

0: Cześć, witamy Was w kolejnej edycji Sardynek w sieci, czyli audycji nowych rekrutów radia. Ja jestem Eryk i ze mną jest...
1: Zosia. Cześć. Zaczniemy od przedstawienia Wam zespołu. Jako nasza pierwsza audycja pojawi się muzyczna przygoda, czyli piosenki i zespoły, których słuchaliśmy od najmłodszych lat i przez cały okres trwania naszych żyć. Jako pierwsza pojawi się piosenka Autobiografia zespołu Perfect, który był moim ukochanym zespołem od lat dziecięcych, czasów przedszkolnych.

Gdy układaliśmy listę, zgodziliśmy się, że na początku naszej przygody muzycznej słuchaliśmy głównie polskiej muzyki, polskiego rocka. Dlatego kolejnym utworem będzie utwór Oddziału Zamkniętego. I takim moim wspomnieniem, jednym z pierwszych w ogóle związanych z muzyką, było jak wracałem ze szkoły. Rodzice mnie podwozili i właśnie w aucie leciał Oddział Zamknięty. I wydaje mi się, że było to w ogóle na kasecie. Moja mama w poprzednim samochodzie, jaki miała wejście kasetowe i wydaje mi się, że właśnie ten album mieliśmy na kasecie. Oddział Zamknięty, ten wasz świat.

Innym wspomnieniem, jakie mam, to oglądanie filmiku na YouTubie z koncertu w Sopocie, z jakiegoś tam 80 któregoś, jednej z legend polskiej muzyki, Grzegorza Ciechowskiego. Wydaje mi się, że sam ten występ był jako obywatel GC, nie jako Republika, ale puszczę właśnie teraz utwór Republiki.

Kolejnym zespołem, który od dziecka skradł moje serce, był Lady Punk. Miałam okazję być na koncercie, na którym świetnie się bawiłam w Toruniu parę lat temu, więc jeśli ktoś będzie mieć okazję, to serdecznie polecam. Mieliśmy spory problem z dobraniem tego, jaki utwór wybrać, ponieważ mają bogatą dyskografię i wiele dobrych piosenek, lecz padło na Tańcz głupia tańcz, ponieważ pojawia się tam motyw Gdyni.

0: Dziękuję bardzo za utwór z nawiązaniem do mojego miasta rodzinnego.
1: Proszę bardzo. Następnym zespołem, jaki się pojawią, będą to Łzy, z którymi wiąże się bardzo ciekawa historia, ponieważ jak pierwszy raz byłam w Ikei w Warszawie i wyszliśmy już późnym wieczorem, było dość zimno, zobaczyliśmy, że na parkingu w pobliżu jest właśnie koncert zespołu Łzy. I pierwszy raz wtedy usłyszałam piosenkę Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, która skradła moje serce, jak wielu słuchaczy na pewno. Więc zapraszam do odsłuchania.
0: No, IKEA jako miejsce koncertu to faktycznie niespodziewane.
1: No, to prawda.

zespołem, który musiał się pojawić na tej liście, która jest z kwintesencją tego, co słuchaliśmy. Musi pojawić się oczywiście One Direction, które od podstawówki towarzyszy mi przez całe życie. Do teraz wracam do ich piosenek i zapraszam do wysłuchania jednej z nich –

0: Teraz przejdziemy do kolejnego etapu naszej przygody muzycznej. Uznaliśmy mniej więcej, że kolejnym etapem jest okres gimnazjum. Ja wtedy zakochałem się w zespole Arctic Monkeys. Udało mi się też zobaczyć ich na żywo na Openerze w Gdyni w 2000 którymś. Zrobił na mnie duże wrażenie ten koncert. I z tego, co rozmawiałem z Zosią, to też słuchała tego zespołu, więc
1: tak,
0: może coś powie od siebie.
1: Był to zdecydowanie zespół, którego dość często słuchałam w tamtym czasie. Pamiętam, że kupiłam sobie ich płytę AM, gdy byłam na wycieczce bodajże w Gdyni czy w Gdańsku. Zatrzymaliśmy się na chwilę w galerii i z przyjaciółką poszłam i obydwie kupiłyśmy sobie tą płytę. I do teraz leży u mnie na półce. Lubię wracać do tego albumu, więc zapraszamy do wysłuchania piosenki, która ostatnio wraca do popularności

Kolejnym zespołem, który przewijał się przez cały okres gimnazjum, jeszcze do liceum i do teraz wraca, szczególnie w trakcie treningów, jest to zespół Papa Roach, który zaczęłam słuchać w okresie właśnie gimnazjalnym, po wycieczce w Bieszczady. Znajomy słuchał tych piosenek i spodobały mi się, wpadły w ucho. Zapytałam się, co to, i tak ze mną zostały. Więc zapraszam do wysłuchania piosenki Scars autorstwa Papa Roach.

Ania, która siedzi z nami i kontroluje wszystko, co robimy, wspomniała, że utwór ten brzmiał jak wszystkie utwory, które w gimnazjum się słuchało. I można się z tym zgodzić, dlatego przejdziemy dalej do takich utworów z gatunków, powiedzmy, emo, hardcore punka. I teraz posłuchamy My Chemical Romance, ich jeden z najbardziej popularnych utworów.

Po tym, jak wkręciłam się w muzykę zespołu Papa Roach, weszło też 3 Days Grace, które również towarzyszy mi do dni dzisiejszych. Pierwszą piosenką od nich, jaką przesłuchałam, było Expectations, które już za chwilę usłyszycie.

Innym zespołem, który słuchałem w tym czasie, było Rise Against i może nie słuchałem go codziennie i bardzo często, ale ostatnio wróciłem do nich z uwagi na premierę albumu Nowhere Generation rok temu. Bardzo mi się spodobał ten album i właśnie z tego też powodu wróciłem do ich wcześniejszych krążków i teraz z albumu Suffer and the Witness utwór Prayer of the Refugee.

Teraz zgrabnie przejdziemy do okresu licealnego, w którym nałogowo słuchałam Kwiatu Jabłoni. Ostatnio również odbyłam rozmowę z jednym z moich przyjaciół, który powiedział, że jemu się wydaje, że Kwiat Jabłoni posiada same smutne piosenki, więc z dedykacją w celu udowodnienia, że tak nie jest, teraz zapraszam do wysłuchania utworu Turysta.

0: Należy przyznać, że drugi z utworów, który Kwiatu Jabłoni, który się tutaj pojawił, nie należał do najweselszych, chociaż wciąż bardzo często trafia w ludzkie serca, szczególnie osób, które mogą się utożsamić z jej tekstem. Następnym zespołem, o jakim wspomnimy, będzie Kaleo.
1: Tak, tutaj też doszliśmy do porozumienia, że oboje słuchaliśmy i dalej słuchamy tego zespołu. Ja go odkryłem, wydaje mi się, że w połowie liceum. Wtedy mieli tylko jeden album w dyskografii i jest on naprawdę świetny pod względem gitarowym, lirycznym, w ogóle instrumentalnym, bo te łączenie instrumentów folkowych i jakichś islandzkich, czego też się w ogóle dosyć późno dowiedziałem, że chłopaki są z Islandii. I tu warto też podkreślić ich teledyski, kręcone w nieprawdopodobnie pięknych miejscach. Także tak, wszystkie utwory z pierwszego albumu są świetne, my wybraliśmy jeden. Zosia jeszcze trochę powie od siebie, o tym albumie.
0: Tak, pierwszy album zdecydowanie jest ze mną od bardzo dawna, ponieważ zaczęłam go słuchać już w gimnazjum, tak w połowie około, myślę. I świetnie połączył się również z moją miłością do Islandii i zapoczątkował to marzenie, by znaleźć się na tej wyspie pewnego dnia.

dobrze. Przechodzimy do chyba ulubionej części tej audycji dla mnie. Przez wszystkie okresy tej przygody muzycznej gdzieś zawsze w tle pojawiały się zespoły jak Iron Maiden, Black Sabbath, Metallica, Megadeth, ale właściwie dopiero w liceum przeszły na front. Zacząłem głównie słuchać muzyki metalowej. No i jednym z najważniejszych zespołów dla mnie jest Metallica. I z ich takich najpopularniejszych, najważniejszych albumów zawsze nie wiadomo właściwie, które wymienić. Jest to albo pierwsze cztery, i czarny album tak zwany. Moim ulubionym w każdym razie jest drugi krążek, czyli Ride the Lightning, i właśnie z niego zaraz usłyszymy mój ulubiony utwór.

Następnym utworem, jaki będziecie mieli przyjemność odsłuchać razem z nami, będzie In Bloom Nirwany, która wkroczyła do mojego życia w okresie licealnym, przedmaturalnym, gdy siedziałam i robiłam matury z matematyki. Siedziałam nad nimi kilka miesięcy właśnie przed samą maturą. Kilka godzin wieczorami i Nirwana często pojawiała się właśnie w moich słuchawkach jako punkt obowiązkowy, więc zapraszam do odsłuchania.

Razem z zamiłowaniem do Metaliki zacząłem też słuchać innych podgatunków metalu i przechodząc przez new metal, jakiś hardcore punk, doszedłem do gatunku, który został ze mną do dzisiaj. Jest to metalcore, który no trudno pewnie opisać dla osoby, która w ogóle metalu nie słucha. Ale jednym z albumów, na które z tego gatunku, na które czekałem od pierwszych w ogóle plotek, że zespół Architects może wydać nowy album, właśnie wydany parę lat temu, rok temu właściwie, album, z którego wybrałem utwór Giving Blood.

0: Dave!
1: Zosia wspominała, że była na koncertach kilku na Łyce Grubasa,
2: Na nocnym
1: na
2: kochanku.
1: Nocnym Kochanku. Natomiast ja, koncert, który zapamiętam do końca życia, który wywarł na mnie niesamowite wrażenie, był zespołu Slipknot. I właśnie dlatego puścimy teraz jeden utwór, który pojawił się na tym koncercie, na którym była niesamowita energia. I taki właśnie jest ten utwór.

0: Polsce popularne jest dużo muzyki ukraińskiej i witamy ją z otwartymi ramionami, tak samo jak ludzi, którzy potrzebują w tej chwili pomocy.
1: Tak, i też do naszych przyjaciół z Ukrainy chcielibyśmy właśnie nawiązać utworem Pisces zespołu Ginger. Głos wokalistki jest naprawdę niesamowity. Ukraina wydawała się bardzo niepozorna, tak samo właśnie jak jej głos, który na początku wydaje się bardzo spokojny, a później jest niesamowicie silny, tak jak właśnie to, co się tam teraz dzieje, pokazuje, jaką siłę ma Ukraina.

0: Dobrze, teraz przechodzimy do ostatniego etapu, którym są studia i niestety lub stety jest jedna artystka, która pojawia się nieustannie na tym etapie życia.
1: Tak, pojawia się nieustannie, dobrze stwierdzone. Każdy student ją zna, nie każdy lubi. Tak, właśnie na treningach Smoczych Łodzi często się pojawia. Pojawia się element jeszcze jedna, więc przyjemnie pomaga, gdy trzeba jeszcze raz podnieść ciężar. Dodaje sił podczas treningu. I tym utworem, który prawdopodobnie rozbawi wielu słuchaczy i wyrwie może z tego ciężkiego klimatu, jaki też został tu wprowadzony, będzie Jungle Girl Young Leosi.
0: I tym samym też będziemy kończyć naszą dzisiejszą debiutancką audycję. Także od razu się z wami pożegnamy. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia.
1: Tak, do usłyszenia. Dziękujemy za to, że z nami byliście.

0: To pięć, jeden, pięć.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go przeczytać.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc, mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

0: pięcie, ten pięć. Te pięć, jeden, pięć.
1: Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem na

0: cudze. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy, ja się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

z psem. Pies naszczekiwał i z królestwa zbora uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

a wtedy jeszcze oprócz rówieśników wchodzących w rzekę, znikających w sianie.

0: mojej wódce. Gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej